Sam przeki z osnia. Unia. Pokażę, bo sobie wypasam jemi, ty mnie. Wypasam jemi.